0: akwaye ne timber igoya chim namana ina kobone abino miye pochoro
1: yes
0: tinot abiro aboro adek angwen abiro bichel abiro not achel wan wokong akwa ni kache nwe nama plate na porro UEF nama UEF TF409W idea